a sprawiedliwość w krainie zapomnienia. A ja wołam do Ciebie, Panie, niech nad ranem

Przewalił się nade mną płomień Twego gniewu i złamały mnie Twoje groźby. Zewsząd mnie otoczyły.